płacz, kochanie, na brzegu morza stań. Niech morskie fale szumem zagłuszą.

0: No to niech żyją nam 100 lat. A nam się odzywa już tutaj Alice Gral, tam z Rio dos Indios, z municipio Centenario. Dobry wieczór, Artemio, dobry wieczór, Silvino, to dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. No.
0: Słucha ten program nasz tam w Centenario Rio dos Indios. Dobra, to dziękujemy. Jak tam, Alice, woda nie wzina wasz tam? Prawie, nie? A daleko od rzeki wy mieszkacie, to nie ma strachu, nie? No to dobra. Ale takie buty. Zapraszamy na festę jutro, wtedy na kilometr 30. Festa kolonistów i motorystów, tak, kierowców. To zapraszamy was wszystkich jutro na festę, tu na kilometr 30. Tak? Jest o 10:30 msza święta, później na południe to churrasku, dobre, nie? Później będzie rifa, bingo, a później będzie taki specjalny baile, nie?
1: Wybijanie.
0: No jak to mówię, z jednej, drugiej strony, to zapraszamy no to wszystkich na festę jutro tu na kilometru 30. Jest blisko Dauri, jest asfaltu, to da szybko dojechać, aby pomalu, tak? Aha. Ale Silvino, te następne muzykę teraz nie zagraj, takie dobre, specjalne dla wszystkich kierowców. Kierowiec to jest motorista, tak? Kierowca i dla rolników. Rolnik to jest kolon. To Silvino, agora tu mi capricha numa música i para todos os motoristas i para o colono, que hoje é o dia deles. Ah, Silvino, que Deus sempre abençoe e ilumine e cuide o motorista nas estradas, tá, para que o pior nunca aconteça. E para o colono também, para que ele plante o nosso alimento e possa colher com muito amor e carinho. Então, servindo uma música agora para os motoristas e para os colonos.

0: No, Radio Polska z Aurii, FM, tak? To oferujemy ten program do naszego przyjaciela Kazimierz Parciński, tam słucha ten program. Nie, Sylwino?
1: A ją tam chyba pomyślał, spadało, ale no. Dziś będę słuchał.
0: I to wszystkiego dobrego ci. I później Sylwino ci zagra piękne muzykę, dobrze? Ale też słucha ten program, tu linia Bajkura, Tiliu, Dirce, Tiliu, Tonki, albo tardy, batardy, dobry wieczór, dzień dobry, wszystko dobrego wam tutaj, przyjaciele z Bajkura. Też Bajkura, tu Laura Popkiewicz słucha ten program i rodzina. Też Heniek, Henryki Oliwiecki, to bardzo wam dziękujemy za słuchanie tego programu, dobra? I w tym tygodniu będziemy pewnie mieli takie spotkanie dzieci z języka polskiego, taka kolonia de ferias, gdzie co rok się odbywa. To będą, nie wiem z jakich miast będą, tutaj w Aurii będzie prawie 70 albo 80 dzieci, uczniów języka polskiego. Będą cały tydzień, pewnie cały tydzień, taka lindo. I to na szczęście, że jeszcze te nasze dzieci się interesują uczyć się języka polskiego, dobra? To życzymy im dobrego pobytu tutaj w Aurii, tak? Przez te dni, gdzie będą tutaj w Aurii, pewnie będą Guarani, pewnie będzie Carlos Gomez, Centenario, Auria, nie wiem, drugie miasta, skąd, tak? Ale to dla was wszystkich, tak? Życzymy wam dobrego pobytu tutaj w Aurii. Dobra? nie, Sylwino, takie buty tutaj. Alisy Gral mówi, że prawie woda nie wzięła tam. Nie, Alisy, trzymaj się tam dobrze, żeby woda cię nie zabrała, dobra? Dobam wszystkiego dobrego. Ten program też oferujemy dla Terezini, mojej siostry, to w Wiadutu, słucha ten program, bardzo dziękujemy. Antonio Czchacewski, tu z La Jadoleu. Ambrozio Waskraczyk, tu też z La Jadoleu, tak, bardzo dziękujemy za słuchanie tego programu. No to, Sylwino, gramy piękną muzykę.
1: Na Kazimierza.
0: Tak, może być na Kazimierza, dla wszystkich tych, którzy słuchali ten program, dobra? No to dalej go, Sylwino.
1: Wszystkie, co słuchają.
0: Paczki na wodę, tak?

0: Poš vakar orča, ne? Do skibe na matak to mufio. V takvari, do to dobra. No, ten program ofiarujeme tež dla Juzva, Južo Morski, sluha ten program za vše to. Či dziękujeme tak, Južo? Jose Morski, Južo Morski, dobra? To všetkého dobrego. Tež sluha ten program Carlos Albina Skovroński z linia Mambira z našnich Silvinov, kto to jest?
1: Znam.
0: No, to
1: znam.
0: Dobra.
1: No, a brat słyszał Carlos Skovroński. Była Saudi i Forza.
0: Isso aí.
1: A todos vocês lá, uma saúde boa e tudo de bom lá para vocês lá.
0: Também tem sujeito de programa Afonso Fitz, Rio Ligeiro, tô dziękujemy cię, Lucas Ney Prechevski, lá já do Valeriano. Ei, Lucas, voda nevzina, vais tu tem na Valeriano? Já vidiam, já estamos... tego vídeo, to byla strašná řeka, strašná voda, tak? Ale to będziemy się modlić, żeby teraz się uskromiło trochę ten deszcz, tak?
1: Także się kije.
0: No, to nasze przyjaciele z Polski, którzy słuchacie ten program, to wam wszystkiego dobrego, dobra? I też słucha ten program Klementy Wiśniewski, rodzina tu na linia na Bajlu San José. Dobra, to wszystkiego dobrego wam. I Amalia Majewski zawsze słucha ten program, to bardzo też ci dziękujemy za słuchanie tego programu i tak dalej, dobra? No chcę mówić, że jutro nie będziemy rozwierać tutaj na Leżadu Leon, bo jest festa na kilometr 30, to będziemy tak trochę nim pomagać. Quiero dizer que estou ouvindo o programa que amanhã a comunidade do Lajado Leão não será aberta a Copa nada por motivo que tem festa aí no quilômetro 30, não vamos atrapalhar, tá? O pessoal vai na festa no quilômetro 30, mas no outro domingo sim, será aberto para jogar bocha e assim por diante, tá bom? Um abraço. Dziękujemy. No na końcu tego przyszłego miesiąca, na końcu, nie na połowę tego miesiąca, pewnie 14, 13 sierpnia jadł młodzież z Auri do Polski. Tak, jadzie troje młodzieży tutaj z Auri do Polski na takie stady, na parę dni. To życzymy im wszystkiego dobrego i dobrego pobytu tam w Polsce i dobrej podróży do Polski, tak żeby mogli jechać i wrócić wesołe i przywieźć nam nowiny z Polski, dobra? I na przyszły rok jest też co rok jest ta stada tam w Polsce, to młodzież, którzy mają 18 lat albo 20 do 25, to zapraszamy, kto w tym roku nie pojadzie, może jechać na przyszły rok, tak, Sylwino? Pojedziemy? Ja mam dopiero 18 lat, a ty wiele.
1: A ja nie.
0: Możemy pojechać, dobra?
1: No, daleko.
0: No, od 18 do 25 lat. Ja mam 18, to ty masz wiele, 19? Tutaj jechać. Przeszło, nie? Pojechała, jak to mówił, tak? No, ale co zrobić? No, człowiek zbytkuje, ale to trzeba się śmiać, bo nieraz są takie dnie, to trudno przeżyć. To musimy się pośmiać trochę, dobra?
1: No, a gdzie tam myślisz, aby śmiał się?
0: No, tak.
1: Grać i...
0: Myślisz, jak stary mu, to nie da, dobra? To dobrze. No ale będziemy grać piękne muzykę, bo dzisiaj dzień nie jest mocno specjalny. Trochę gardło też tutaj nam przeszkadza. To grajcie, Sylwino.

0: completo para resolver seus problemas.
1: No Radio Polska, program Moment Polski. No ten program jeszcze tu oferujemy dla naszych przyjaciół, którzy słuchają ten program. Zeferino Salustiano da Cruz, też Leandro Zaremski, Carlos Gomez, João Mai, Teodoro Marczewski, Otávio Maria Ciński, tak, słucha ten program, Guerino i Rosa Mikłańskie. To bardzo wam dziękujemy. Też Gabriela Grzegorzewski słucha ten program Moment Polski, to później będziemy wam grać piękne muzykę, tak? No, ale takie buty, nie Sylwino? Jeden cały?
2: Jeden rozprutny.
1: Drugi rozprutny. Pierwszy mój, drugi twój. No, stare ludzie mieli takie przysłowie mówić, nie? Takie buty, drugi, jak to, gnajcie kaczki na wodę i tak dalej. A tam jak to, bodu się byczkie. Z tamtej strony wody?
2: Z tamtej strony wody.
1: Bodą się byczki.
2: Się bodą, nie?
1: A dziadek z nimi nie może, by rucha brodą, jakoś tak, jak to jest, tak? Jak kto wie jakieś takie przysłowie, to może przynieść tutaj na ten program i powiedzieć, dobrze? To było pięknie posłuchać. Pośmiać się troszkę, dobra? No, co będziemy robić, Sylwino, teraz? Grać jeszcze? Są muzyka na harmonię, czy skończyli się?
2: Chyba grać teraz.
1: Grać?
2: Nie,
1: no, to dalej go.

0: No, ukradli mu harmonię, nie, Sylwino? Pilnoj, żeby twoi nie wżyli. Nie, to kto będzie grał później? Nie? Ukradli mu harmonię i poszła do boru, do lasu, w takwary. O Sylwino później zagra tu, ale si grał, pytasz o muzykę Zielona Ruta. Później zagrasz, tak? Później, ale si Sylwino ci zagra Zielona Ruta. Dobra? Też tę muzykę oferujemy dla Claudio Ruszczyku, naszego amigu popularu Canavial, que tal queimando a pinga, né? Pinga nem
1: pinga com
0: a
1: cachaça
0: lá no Alambique, ele e o filho dele. Então um abraço ali, tá, Claudio? Um dia nós vamos ter que pegar um, nem que um pouquinho para esfregar a garganta, porque tá ruim a nossa garganta, né, Silvino? Tomar um gole bem pequeno, a gente não incentiva álcool, né? Para tomar, mas um gole bem pequeno é bom para tomar para esquentar a garganta. Aqueles geia e gardo, ali a betrós, que é xaxenapis, bagdujo, tom.
1: O baile?
0: O dvotko depois de nós, um crutki, né? Pois de encher lúdia na pionheira da duja, pois de vticaio, xe dobra. No, to tak je bote, to wszystkiego dobrego, tak? I też Alindo, Alindo tam gdzieś pracuje przy wino tam, coś chyba robi przy winie, tak? To chyba wino naliwa tam w butelki, nie wiem, co on tam robi. To wszystko dobrego, Alindo. Dobra? I wino też nie nas jest specjalne, żeby napić się trochę. Dobra, Alindo? Ale on ma dobre winko, dobra? Tak? To dziękujemy ci. No, ale zapraszamy jeszcze raz, jutro na festę, tu na kilometr 30, tu jest blisko Auri, dobra? Mamy festę, jutro tu na kilometr 30, to jeszcze kto nie kupił sobie szurasko, to jeszcze da czas kupić. Konwity para festa, mania malino, kilometr 30, festa do dia do kolonu i do motorista, ale pertinho de Auri, kilometr 30, kto nie adquiriu seu szurasko ainda? Dá tempo de ligar e encomendar o seu churrasco, tá bom? Todos convidados. Às 10h30, missa, meio de almoço, depois bingo e depois o que é? Vai ter servindo um bailão. É, quem gosta de dançar, quem gosta de dançar pode ir lá no quilômetro 30 amanhã na festa. Todos convidados. Też słuchają ten program jeszcze tutaj nasze przyjaciele Mikołaj Urban tu z linii Rio Ligeiro, Hilario Ostrowski, rodzina tu na Lajado Bonito w municipiu Carlos Gomez, to dla wszystkich przyjacieli tu z Lajado Bonito i też z miasta municipiu Carlos Gomez wam dziękujemy i następne muzykę później wam oferujemy, dobra? Też Vicente Otwinowski, Albino Kurek i rodzina, tu na linii San Sebastian, też słuchaj ten program. Artemio Soski, tu na linii 4 Auria, dziękujemy. I też Krystyna Kozak z Caxias do Sul, słucha ten program, to bardzo wam dziękujemy, dobra? Jak to? Kusy piesek, nie? Nie ma, jak to zawsze mówił, trudna rada. Trudna, ale nieraz nie taka trudna. Malu da wszystko urządzić i będzie wszystko dobrze, wszystko w porządku. Też słucha ten program Waldir Otwinowski. To wszystkiego dobrego. I zagramy ci piękne muzyki i dla wszystkich tych, którzy słuchają ten program specjalnie na Lisy Grau tam na Rio dos Indios municipio Centenario słucha ten program, to się pyta, żeby Sylwino nie zagrał Zielona Ruta, to zagra nie Zielona Ruta, posłuchaj.

0: No, program Moment Polski na Radio Polska Zauri. Dziękujemy. Dziękujemy. Tu mamy też naszego przyjaciela z Polski, który słucha ten program, Józef Kliński. Witam, Radio Auria Brazil. Witam. To też dziękujemy. Witamy was wszystkich tutaj w Polsce, Polacy, którzy słuchacie ten program Polski, Moment Polski, tu na Radio Polska Zauri. To dzień dobry, rodacy z Polski. To on mówi też tu, że akordeonista jest. Pięknie, pięknie grasz. Nie, Sylwino?
1: Nie.
0: Sylwino Banaszewski jest akordeonista. Tu od, pewnie od wiele lat miałeś.
1: Ja miałem 12
0: lat. To już grał na harmonii, tak? Od małego, od chłopca, tak? I Józef Kliński tu pozdrawia. Pozdrawiam wszystkich Polaków na ziemi Brazylii. Stolica Warszawy, mieszka w stolicy Warszawy. To dziękujemy dla ciebie i życzymy wszystkiego dobrego. I zapraszamy, kiedy może przyjechać tutaj do Aurii, poznać Aurię, Brazylię, tak? Auria to jest piękne miasto, to taka mała Polska w Brazylii. Bo my mamy dużo turystów z Polski, którzy przyjeżdżają tutaj do Aurii. Nieraz jest dwóch, trzech, na miesiąc, więcej. To zapraszamy cię, Józef, tu do Aurii, dobra? Poznać naszych Polaków, bo my mamy tu 92, pewnie więcej, tak, Polaków z polskiego pochodzenia. To jest małe miasto, ale Polacy jak z Polski przyjeżdżają. To jest taka mała Polska w Brazylii, takie miasto, gdzie Bóg tutaj zostawił na naszych Polaków, tak. Polacy tu do Aurii przyjechały w 1911 roku. Pierwsze 11 rodzin przyjechało na poranek Bożego Narodzenia. Tak? To trudno nim było, bo były puszczone w lasy, nie mieli domu, nie mieli łóżka do spania, nie mieli chleba do jedzenia. To taki trudny los ich tu spotkał w Aurii. Ale dzisiaj Auria to jest piękne miasto. Polacy żyją dobrze. Tak, jest miasto tak bogate. Dobra? Żyją dobrze, nie? Ludzie tu, Sylwino?
1: Nie.
0: No, nie ma pracy, kto nie chce pracować. To dziękujemy ci za to, że słuchasz ten program i przysyłasz nam nowiny z Polski, tak? To dziękujemy. Tutaj słucha ten program Sergiu Ostrowski, Chato Gaúcho, Franek, Jana Łukasz i Iliany Łukaszewski z municipiu Centenario. Też Darcy Babiński tu zauli, no se popularcika. Słucha ten program, bardzo dziękujemy. Sylwestri Cecilia Maj, no, Tres Barras, municipio Centenario. A teraz, Sylwino, depois tu vai tocar uma música ali pro nosso amigo

0: São Sebastião, Isidoro Duglokinski e João Zaleski Tuzauri, esse raio do programa do bardzo dziękujemy, tak? No, mamy zawsze więcej, co dzień więcej słuchaczy, tak? Silvino, słuchaj ten program Moment Polski do Radio Polska. Ale musimy jeszcze wody popić trochę, nie? Bo w gardle sucho, coś tak trudno nam tutaj leci, ale pomaluśku do 100 lat dożyjemy. Też Iwony Chaba słucha ten program tutaj, nam przysłała. Bo tarde, Iwony, bo tarde, dzień dobry, wszystkiego dobrego, tak? No, takie były ten cały drugi rozpruty. Pierwszy mój, drugi twój. Dzisiaj nie będę robił wam pytania, bo nie dało czasu przyszykować, ale na przyszłą sobotę będę robił pytanie dla was. Trochę jakieś coś, pytanie o historii Auri. To na przyszłą sobotę będziemy robić te pytanie, tak żebyście nam odpowiedzieli i zobaczymy, czy będziecie wiedzieli też, nie, Sylwino? Ale może ktoś będzie wiedział coś, dobra? Jakby ktoś chciał słuchać, to taki dokumentarium jest zrobiony w 2011 roku. Telewizja Canal Cinco Mundo z Francji zrobiła. Ja pomagałem 30 dni, pracowałem razem ze scenografistą tam z tej telewizji. Był zrobiony taki dokumentarium Mazurka o Sol. Jakby ktoś chciał patrzeć i posłuchać trochę o historii, to może tam na YouTube znajdziecie. Aby tak napisać, Mazurka o Sol. Dokumentarium Mazurka o Sol. To jest taki dokumentarium zrobiony tutaj u Auri, jak imigranci były puszczone w lasy, jak oni żyli pierwsze dnie tu w Auri. To Mazurka o Sol na YouTube możecie posłuchać, popatrzeć. No, Sylwino, i teraz co? Nie śpisz jeszcze?
1: Nie, nie. Do nocy.
0: A, no to dobrze, to żebyś nie usnął, to zagraj piękne muzyki, dobra? Trzeba pośpiesz się trochę, tak? To grajcie. Co zagramy?
1: To ja teraz tę muzykę oferuję tam do Polski, co słuchają. W Polsce tam i to zagrym nim tam Uberka.
0: To teraz tam na wszystkich słuchaczy z Polski, tak Józef, Sylwinu zagra muzykę po polsku Oberek, Obereczek, tak? Taka muzyka.

0: No, program Moment Polski już na końcu, tak Sylwie? No.
1: Pójdzie, ja
0: ale opierujemy się ten koniec tego programu, tu Leandro Zaremski, municipio Carlos Gomez, słucha ten program, była tarde, o tym programu, Carlos Gomez na audiencja. Muito obrigado, tá, Leandro? Isso ali. To Sylwino, pójdziemy stąd, później zagrać jeszcze jedną piękną muzykę, dobre? Ale najpierw mówimy do widzenia i...
1: To abraço a todos que estão na escuta, bom domingo, boa semana e boa tarde do Sylwino, até sábado, se Deus quiser.
0: No, też ode mnie, od Artemia, dziękujemy wam za audycję tego programu. Zapraszamy was na przyszłą sobotę o tej samej godzinie słuchać ten program Moment Polski. Życzymy wam dobrego końca tygodnia, dobrej soboty, dobrej niedzieli i też przyszłego tygodnia, tak żeby wam wszystko dobrze poleciało i do widzenia.